gdzie możesz zakryć serce od mnie. I bity potpuno chladna kao meso u ledu,